0: Iboke, iboke,
1: pisamento,
0: pisamento,
1: tameke,
0: tameke,
1: hasenko,
0: hasenko,
1: iboke,
0: iboke,
1: pisamento,
0: pisamento,
1: tameke,
0: tameke,
1: remente,
0: remente.

Kiboke, kiboke, pisamento, pisamento, tamake, tamake, hasenko, hasenko, kiboke, kiboke, pisamento, pisamento, tamake, tamake, remen.

Słuchacie 20. wydania True Trends Radio Show. Za nami St. John vs. Locust, U-Turn, Kamil Polner, a przed chwilą właśnie był Golden Scan. Obecnie jesteśmy w breakdownie Bureau Passar, Our Room Remix. Proszę pamiętać, że każde wydanie True Trends Radio Show do tej pory jest zapisane na stronie ttrs.palneta.pl. A w razie gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania do mnie, może by chciał wystąpić na antenie, bądź chciał usłyszeć swój ulubiony utwór, zawsze można napisać maila na adres mailowy mateusz@dxboland.eu.